Wychodzisz na los, wina to sobie menos. Misja to co koftera, mafia za wegalika. Nie da mocy, nie skija, innego daje magria. I nie da bada, diafora, kalizem lewy diafora. Wyjdą pomoc, wyjdzi pis, wyjdą mocem podem menos. Gejny rada, sasa pis, i nie to kosmu menos pis. Kale w nocy do familii, powie chumę syny. Wiody grudnia, zebę każdy. Only don't fail on the sea. Ain't no more sea, big fear. Ain't no more